palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

Lecz teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиція те реалізує і зачинаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак równo

0: Państwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, stałe, bo to już na zawsze i na wieki. Znak równości, parytet, balans, znak. W ten sposób podprowadziliśmy nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: A nasze сьогоднішнє słowo dnia – znaczenia.
0: Все має значення. Znaczenie. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємо.

Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne.

0: якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «Крий мати» або «Не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «Мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «Поки матір бачуть» або «З гончара». Дуже гарний приклад. «Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері». Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravець – to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście, niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka
0: wesilna,
1: która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
0: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль.

0: w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
1: No w семьи, na przykład, tak, najważniejszy gravec to mama.
0: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. Жінка для поради теща, для привіту матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу, більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń Proruszczyk, wersja wynalazek.

0: стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть, поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Інтересує нас мама, мамуся. Матка. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim, matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim, matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym, matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna młodego, panny młodej, czyli taka matka
0: wesilna,
1: która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
0: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. Жінка для поради теща, для привіту матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.

0: kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja, powiadają, matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушники, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати, слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу, більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń proruszynek, wersja wynalazek.

stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem.